Barcarola u Fis duru. Ludwig van Beethoven, sonata u E-duru opus 109. Sergej Rachmaninov, etida u C-molu. Robert Schumann, Fantasie Stück opus 12. Alexander Scriabin, sonata u G-molu. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert u A-duru KV 488. Johann Sebastian Bach, BWV 914, toccata u E-molu.